zdrowia, życia bym nie skąpił. Tego zdrowia, życia bym nie skąpił. Tego zdrowia.